0: Brawo!
1: Brawo!
2: Brawo! Już mamy!
1: Dalej!
2: Ej, i ta! I ja, i dalej, proszę, proszę.